0: Wati.
1: Ote.
0: Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa. Jwa